právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Sleduj nás na Instagramu. Instagram. Fajn rádio. Fajn rádio. Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Sleduj Fajn rádio na Instagramu.
0: Zábava, hudba a spousta překvapení.
1: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
0: Fajn.